ɛnɛ wokɔ asɔre a nyankopɔn ɔnhwɛ ma wonkɔ sapae da ɛnɛ wokɔ asɔre a tu saa nwum wei